Música od strachotnia label Pale Music International. Kolejny Steve Morell, znany człowiek. Kolejny Eric D. Clark and the Scandals. W The Scandals jest Steve Morell. Dwa parciety czuchłem w tych. To jest techni. Na tych brałowe. Why did you do it? To była posledna tu. Selekcję transiłu zapoczyła i sygastę w małku.